0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. No.

0: excuse.
1: Wo wie Himmel jest niga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
2: Moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: do. Now you do.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym.
1: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Paweł Szefernaker skrytykował postawę Włodzimierza Czarastego po przeprowadzonej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według Szefernakera zaangażowanie marszałka Sejmu doprowadziło do dewastacji autorytetu instytucji państwowych. Z kolei Włodzimierz Czarasty podkreślił, że zatrzymania powiązane z Polną Fundacją Narodową stanowią dopiero początek i zwrócił uwagę na szereg domniemanych nieprawidłowości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra M. oraz Annę Pani w związku z postępowaniem dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Osoby te współpracowały wcześniej przy kampanii pod nazwą Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące zachowania Antoniego Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, sprawdzając potencjalne przekroczenie uprawnień oraz groźby wobec funkcjonariuszy policji. Śledczy badają sytuację, w której poseł próbował wejść na teren uczelni, powołując się na interwencję poselską i zapowiadając postępowania karne. Bezpośrednim celem wizyty posła miało być dostarczenie żywności, napojów oraz leków przebywającej w budynku posłance. Według śledczych działanie to nie było powiązane z uprawnieniami wynikającymi z interwencji poselskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowujemy wyraźne różnice. W Szczecinie temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy suchej aurze. Natomiast w Gdańsku jest znacznie chłodniej. Termometr pokazuje 6 stopni i występuje intensywny opad. W centralnej części kraju w Poznaniu mamy 12 stopni, podczas gdy w Warszawie temperatura wynosi 8 stopni przy silnym deszczu. Na południu sytuacja przypomina północ. W Krakowie odnotowano 5 stopni Celsjusza i intensywne opady, a w Rzeszowie 8 stopni również przy dużym deszczu. W pozostałych regionach kraju temperatura oscyluje w granicach 10 do 11 stopni.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10.

musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Łódź, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 między Skomielną Białą a Skawą prowadzone są prace konserwacyjne, co powoduje lokalne zajęcie pasów awaryjnych i ruchu oraz ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Na drodze krajowej Duka 27 w miejscowości Przewóz w strefie kontroli granicznej występuje zwężenie jezdni oraz obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka po wiedeńsku?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 6 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. Z kolei w Szczecinie jest znacznie cieplej i sucho. Termometr pokazuje 12 stopni. W zachodniej części kraju, w okolicach Gorza oraz Poznania, panuje sucha aura z temperaturami między 11 a 12 stopniami Celsjusza. Środkowa Polska, w tym Warszawa, zmaga się z intensywnymi opadami przy 8 stopniach Celsjusza. Na południu i wschodnim krańcu kraju utrzymują się deszczowe warunki. W Krakowie odnotowano 5 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie oraz Suwałkach temperatura wynosi odpowiednio 8 i 10 stopni Celsjusza.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Zmiany w polskiej turystyce przyciągają coraz więcej wczasowiczy na rodzime kierunki. Bałtyk zyskał mianem celu całorocznego, a nowa infrastruktura drogowa znacznie ułatwia podróżowanie po kraju. Niektóre miasta inwestują w infrastrukturę na czarną godzinę, podczas gdy turyści coraz częściej deklarują wybór lokalnych atrakcji zamiast wyjazdów zagranicznych, twierdząc, że wystarcza im 3 dni wakacji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainie. W odpowiedzi na zagrożenie polskie lotnictwo wojskowe zostało podjęte do gotowości. W środę doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 na północ od miejscowości Braniewo. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na zachodzie i w centrum kraju, w Szczecinie, Gorzowie oraz Poznaniu, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 11 do 12 stopni Celsjusza. Z kolei w innych regionach występuje opad deszczu. W Warszawie i Gdańsku intensywnie pada, a termometry wskazują odpowiednio 8 i 7 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie, temperatura wynosi 5 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie, przy 8 stopniach, opadom towarzyszy dość silny wiatr. W Suwałkach oraz Wrocławiu również odnotowujemy opady deszczu przy temperaturze około 10 stopni Celsjusza.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą.

Dzieci wesoło wracają do szkoły, parafrazując klasyka. Dorośli wracają z urlopów, a ekspresy do kawy w całym kraju przechodzą właśnie najpoważniejszy test wydajności od czerwca. Wrzesień. Wszystko powoli wraca na swoje miejsce. My na szczęście nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i od rana gramy dla Ciebie. To jest moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku węzeł Szczecin-Zachód do węzła Radziszewo, w obu kierunkach występuje przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S52 w kierunku Bielska-Biała występują lokalne wyłączenia pasów ruchu lub pasa awaryjnego. Na drodze krajowej 29, na odcinku Krosno-Odrzański, Olupin, wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański na ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

Wstajemy rano, otwieramy lodówkę, wita nas światło. I to wszystko, bo na co byśmy nie spojrzeli, tutaj nie ma nic do jedzenia. Chociaż jest. Też tak macie? Mnie się zdarza. W moje Radio 24 na szczęście mamy pełno muzyki.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Warszawie temperatura wynosi odpowiednio 7 i 8 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Na południu w Krakowie odnotowano najniższą temperaturę – 5 stopni Celsjusza. W Rzeszowie deszczowi towarzyszy dość silny wiatr. Z kolei w zachodniej części kraju, w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie, panuje pogoda sucha, a termometry wskazują od 11 do 12 stopni Celsjusza.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Północno-koreańskie media poinformowały o przeprowadzonych testach pocisków z wykorzystaniem unowocześnionej wyrzutni znajdującej się przy południowej granicy kraju. Rakiety wystrzelone z platformy o kalibrze 240 mm mogą razić cele oddalone o 100 km w trybie trajektorii oraz o 115 km w trybie ślizgowym. Minister Spraw Zagranicznych Korei Północnej zapowiedział, że państwo nie zrezygnuje z broni jądrowej, dodając, że zagraniczne naciski jedynie wzmacniają krajowy program nuklearny. W kraju mnożą się obawy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia, którą eksperci określają jako groźny eksperyment dla pacjentów. Główne kontrowersje budzą patologie płacowe oraz szokujące zarobki lekarzy w Koszalinie, które stały się przedmiotem głośnych analiz dotyczących skutków planowanych zmian systemowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i w centrum kraju, w Gdańsku oraz Warszawie, temperatura wynosi 8 stopni przy intensywnych opadach. W Szczecinie i Gorzu jest sucho, a termometry wskazują 11 stopni. Wrocław zmaga się z lekkim deszczem przy 10 stopniach. Na południu w Krakowie panuje chłodniejsza aura, 6 stopni i intensywne opady. W Suwałkach oraz Rzeszowie temperatura wynosi odpowiednio 10 i 9 stopni, gdzie towarzyszą im opady oraz umiarkowany wiatr. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1016 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

wstajesz rano, prostujesz kości, a tutaj cyk, coś pyknęło w krzyżu, coś strzeliło w barku, lewa ręka jakby nie chciała działać. Zwłaszcza u tych w moim wieku. Ci to na pewno znają to uczucie i wiedzą, o czym mówię. Rozciągamy się, rozciągamy i wstajemy. To jest poranny program Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 na odcinku od węzła Wrocław Lotnisko do węzła Wrocław Psie Pole w kierunku Warszawy trwają prace związane z czyszczeniem dylatacji. Zajęty jest prawy oraz czasowo-środkowy pas. Na drodze ekspresowej S11 między węzłem Poznań Północ a węzłem Poznań Tarnowo Podgórne trwa remont nawierzchni. W związku z pracami powstały wyłączenia części jezdni i konieczność korzystania z przewiązek na drugą stronę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a w miejscach przewiązek do 60 km na godzinę. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe wydanie. W moje radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Jak?
1: Jeśli dziś rano pierwszy raz od dawna musiałeś ustawić budzik, to przypominamy podstawową zasadę. Przycisk drzemka nie zatrzymuje czasu. Sprawdzaliśmy kilkukrotnie. Można natomiast zrobić kawę, włączyć radio i spróbować rozpocząć ten dzień jak cywilizowany człowiek. Od muzyki już zaczęliśmy. To jest Moje Radio 24.
2: All right, let's go.

Teraz bardzo popularne są takie kubki termiczne. Można je kupić nawet na stacji benzynowej, bo dbamy o środowisko, dbamy o ekologię. Okej, wszystko rozumiem, tylko dlaczego producenci tych kubków nie zadbają o to, żeby pijąc z niego nie zalać sobie koszuli, spodni, siedzenia w samochodzie i jeszcze nie poparzyć prawej ręki? A gdzie w tym wszystkim BHP? Dla zdrowia psychicznego i fizycznego zostań z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski występuje obecnie opad deszczu. Intensywne opady odnotowujemy w Gdańsku, Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie, gdzie temperatury wynoszą od 6 do 9 stopni Celsjusza. We Wrocławiu pada lekko przy temperaturze 10 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach deszcz towarzyszy umiarkowanemu wiatrowi. Z kolei w Szczecinie, Poznaniu oraz Gorzowie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Tragiczny pożar w miejscowości Grochów zakończył się odnalezieniem zwłok w jednym z mieszkań. Służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia. Na trasie Zakopianka doszło do kolejnego zagrożenia, gdzie pożar samochodu w tunelu spowodował całkowite zablokowanie ruchu. W wiadomościach zagranicznych północno-koreańskie media donoszą o przeprowadzeniu testów pocisków na nowej wyrzutni położonej przy południowej granicy kraju. Rakiety kalibru 240 mm mogą razić cele oddalone o 100 km w trybie trajektorii oraz o 115 km w trybie ślizgowym. Minister Spraw Zagranicznych Korei Północnej podkreśliła, że państwo nie zrezygnuje z broni jądrowej, a zagraniczne naciski jedynie wzmacniają ich program nuklearny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 9 do 11 stopni Celsjusza, a opady deszczu towarzyszą umiarkowanym wiatrom. W centralnej Polsce, w tym w Warszawie i Poznaniu, panują podobne warunki z temperaturami między 9 a 12 stopniami Celsjusza. Na południu sytuacja jest inna. We Wrocławiu jest sucho przy 11 stopniach, natomiast w Krakowie odnotowano niższą temperaturę, wynoszącą 7 stopni Celsjusza. W południowo-wschodniej części kraju, w okolicach Rzeszowa, występuje intensywny deszcz oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się, czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnienia.

Ktoś zjadł moje śniadanie i zaczynamy poranne śledztwo w firmowej kuchni. Paskudniutko, nieładnie tak. Jeśli ci się nawet to zdarza, to staraj się powstrzymać. Ktoś przychodzi, robi się głodny, a jak człowiek głodny, to zły. A po co komu zły współpracownik? Złej muzyki nie gramy w moje Radio 24. Zostań z nami.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszu występują zwężenia jezdni związane z pracami przy dylatacjach. Na drodze ekspresowej S7 w międzyczasie Kielc i Jędrzejowa prace postępują szybko, co wiąże się z zajęciem prawego pasa ruchu. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów oraz wyłączony pas wjazdu i wyjazdu po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w mój Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Marillion kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

Jeżeli wydaje ci się, że dzisiaj to nie będzie dobry dzień, to popatrz troszkę wstecz. Zobacz, wstałeś czy wstałaś, łóżko już pościelone, woda wypita, kawa zrobiona, człowiek jako tako wygląda, to są takie małe rzeczy, które naprawdę dają poczucie kontroli. Kontrolujesz ten poranek, a dzień będzie naprawdę dobry. Z Moje Radio 24.

Nocne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 7 do 12 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, występuje opad deszczu przy temperaturze około 10-11 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Suwałkach, termometry wskazują 9 stopni Celsjusza. Sytuacja na południu jest zróżnicowana. We Wrocławiu panuje sucha pogoda, natomiast w Rzeszowie odnotowujemy intensywny deszcz oraz silniejszy wiatr. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Tragiczny pożar w miejscowości Grochów zakończył się odnalezieniem zwłok w jednym z mieszkań. Służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia. Na trasie Zakopianka doszło do kolejnego zagrożenia, gdzie pożar samochodu w tunelu spowodował całkowite zablokowanie ruchu. W wiadomościach zagranicznych północno-koreańskie media donoszą o przeprowadzeniu testów pocisków na nowej wyrzutni położonej przy południowej granicy kraju. Rakiety kalibru 240 mm mogą razić cele oddalone o 100 km w trybie trajektorii oraz o 115 km w trybie ślizgowym. Minister Spraw Zagranicznych Korei Północnej podkreśliła, że państwo nie zrezygnuje z broni jądrowej, a zagraniczne naciski jedynie wzmacniają ich program nuklearny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 9 do 12 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, występuje opad deszczu przy słabym wietrze. Gorzów i Suwałki doświadczają lekkiego deszczu przy umiarkowanym wietrze. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda. Najtrudniejsze warunki odnotowano w Rzeszowie, gdzie występuje intensywny deszcz oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Codziennie o 21 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Podobno mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się prostsze.

0: Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Najnowszy sondaż zaufania przeprowadzony przez Instytut Badawczy IBRIS dostarczył nowych danych dotyczących poparcia dla polityków. Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce, osiągając wynik 47,1%. Radosław Sikorski zajmuje drugą pozycję z wynikiem 46,2%. Różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż 1 punkt procentowy. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał trzecie miejsce, zdobywając 42,8% zaufania. W rankingu nieufności na pierwszej pozycji znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 67,2%. Badanie przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych Polaków w dniach 19 i 20 września 2026 roku. W Czechach pracownicy dróg odnaleźli walizkę zawierającą ponad 400 rzadkich monet o dużej wartości. Przedmiot został zabezpieczony w rowie przy autostradzie D8. Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą padł francuski kolekcjoner podczas targów w Pradze. Sprawcy uciekli samochodem posiadającym polskie tablice rejestracyjne. Eksperci numizmatyczni podkreślają, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do identyfikacji, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Policja kontynuuje śledztwo i poszukiwania sprawców zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 10 do 12 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Warszawie oraz Poznaniu, również występuje lekki deszcz przy temperaturze około 10-12 stopni. Warunki są znacznie lepsze we Wrocławiu i Krakowie, gdzie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują od 9 do 12 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, odnotowujemy intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Najnowszy sondaż zaufania przeprowadzony przez Instytut Badawczy IBRIS dostarczył nowych danych dotyczących poparcia dla polityków. Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce, osiągając wynik 47,1%. Radosław Sikorski zajmuje drugą pozycję z wynikiem 46,2%. Różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż 1 punkt procentowy. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał trzecie miejsce, zdobywając 42,8% zaufania. W rankingu nieufności na pierwszej pozycji znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 67,2%. Badanie przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych Polaków w dniach 19 i 20 września 2026 roku. W Czechach pracownicy dróg odnaleźli walizkę zawierającą ponad 400 rzadkich monet o dużej wartości. Przedmiot został zabezpieczony w rowie przy autostradzie D8. Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą padł francuski kolekcjoner podczas targów w Pradze. Sprawcy uciekli samochodem posiadającym polskie tablice rejestracyjne. Eksperci numizmatyczni podkreślają, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do identyfikacji, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Policja kontynuuje śledztwo i poszukiwania sprawców zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują zmienne warunki pogodowe. Na północy i w zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 11 do 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 13 i 11 stopni Celsjusza, a w obu miastach występuje deszcz. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu odnotowano 14 stopni Celsjusza, a w Krakowie 10 stopni przy suchej pogodzie. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach, temperatura wynosi 11 stopni i występuje lekki deszcz. Z kolei w Rzeszowie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Jednak należy liczyć się z intensywnymi opadami oraz dość silnym wiatrem.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Najnowszy sondaż zaufania przeprowadzony przez Instytut Badawczy IBRIS dostarczył nowych danych dotyczących poparcia dla polityków. Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce, osiągając wynik 47,1%. Radosław Sikorski zajmuje drugą pozycję z wynikiem 46,2%. Różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż 1 punkt procentowy. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał trzecie miejsce, zdobywając 42,8% zaufania. W rankingu nieufności na pierwszej pozycji znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 67,2%. Badanie przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych Polaków w dniach 19 i 20 września 2026 roku. W Czechach pracownicy dróg odnaleźli walizkę zawierającą ponad 400 rzadkich monet o dużej wartości. Przedmiot został zabezpieczony w rowie przy autostradzie D8. Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą padł francuski kolekcjoner podczas targów w Pradze. Sprawcy uciekli samochodem posiadającym polskie tablice rejestracyjne. Eksperci numizmatyczni podkreślają, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do identyfikacji, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Policja kontynuuje śledztwo i poszukiwania sprawców zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum Polski, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują na 13 stopni Celsjusza. Warunki poprawiają się na południowym zachodzie. We Wrocławiu jest sucho i mamy 14 stopni, a w Krakowie 11 stopni przy słabym wietrze. Na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 15 stopni Celsjusza. Jednak towarzyszą jej intensywne opady i dość silny wiatr.

0: minęła 13:00, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.
1: W kółko. Ta sama melodia.

W moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka. I guess for now you've got the last laugh.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Jeszcze dziś 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Najnowszy sondaż zaufania przeprowadzony przez Instytut Badawczy IBRIS dostarczył nowych danych dotyczących poparcia dla polityków. Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce, osiągając wynik 47,1%. Radosław Sikorski zajmuje drugą pozycję z wynikiem 46,2%. Różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż 1 punkt procentowy. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał trzecie miejsce, zdobywając 42,8% zaufania. W rankingu nieufności na pierwszej pozycji znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 67,2%. Badanie przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych Polaków w dniach 19 i 20 września 2026 roku. W Czechach pracownicy dróg odnaleźli walizkę zawierającą ponad 400 rzadkich monet o dużej wartości. Przedmiot został zabezpieczony w rowie przy autostradzie D8. Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą padł francuski kolekcjoner podczas targów w Pradze. Sprawcy uciekli samochodem posiadającym polskie tablice rejestracyjne. Eksperci numizmatyczni podkreślają, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do identyfikacji, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Policja kontynuuje śledztwo i poszukiwania sprawców zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Szczecinie, Gdańsku i Gorzowcu, występuje opad deszczu przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centralnej części Polski, w okolicach Warszawy i Poznania, również pada. Warunki zmieniają się na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, przy temperaturze około 12 stopni Celsjusza. Z kolei w Rzeszowie odnotowujemy intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Najnowszy sondaż zaufania przeprowadzony przez Instytut Badawczy IBRIS dostarczył nowych danych dotyczących poparcia dla polityków. Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce, osiągając wynik 47,1%. Radosław Sikorski zajmuje drugą pozycję z wynikiem 46,2%. Różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż 1 punkt procentowy. Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał trzecie miejsce, zdobywając 42,8% zaufania. W rankingu nieufności na pierwszej pozycji znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 67,2%. Badanie przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych Polaków w dniach 19 i 20 września 2026 roku. W Czechach pracownicy dróg odnaleźli walizkę zawierającą ponad 400 rzadkich monet o dużej wartości. Przedmiot został zabezpieczony w rowie przy autostradzie D8. Monety pochodziły z kradzieży, której ofiarą padł francuski kolekcjoner podczas targów w Pradze. Sprawcy uciekli samochodem posiadającym polskie tablice rejestracyjne. Eksperci numizmatyczni podkreślają, że historyczne monety są stosunkowo łatwe do identyfikacji, co znacznie utrudnia ich sprzedaż. Policja kontynuuje śledztwo i poszukiwania sprawców zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce obecnie odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują również w centralnej części Polski, w okolicach Warszawy oraz Poznania. Sytuacja jest lepsza na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie odnotowano intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

15, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić Wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest Moje Radio 24. Kocha.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Radio jest dla Ciebie, dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

Podobno po urlopie człowiek wraca wypoczęty, pełen energii i gotowy do pracy. Podobno, bo nie ja. My wolimy nie ryzykować i po prostu włączamy dobrą muzykę. Zostań z Moje Radio 24.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii oraz Rumunii. Jeden z nich eksplodował na północy Mołdawii, podczas gdy drugi rozbił się w północnej części rumuńskiego okręgu Botofłani. Prezydentka Mołdawii, Maia Sandu, oświadczyła, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla całej Europy i wyraziła solidarność z Ukrainą. Rumuńskie służby po zabezpieczeniu drona poinformowały, że nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych w miejscu jego upadku. Służby zidentyfikowały 12-letniego chłopca jako osobę odpowiedzialną za zdarzenie polegające na podłożeniu bloków na torach w Jedlance. We wtorowy wieczór dwa pociągi towarowe niemal jednocześnie najechały na betonowe bloki, co doprowadziło do uszkodzenia zgarniaczy lokomotyw. Nikt nie został ranny i nie doszło do wykolejenia składów. 12-letni sprawca przyznał się do zepchnięcia elementów z nasypu oraz ułożenia kamieni na torach. Śledczy wykluczyli motyw dywersyjny, określając zdarzenie jako wybryk chuligański. Sprawę będzie rozpatrywał sąd rodzinny i nieletnich w Łukowie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 13 i 14 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu jest sucho i mamy 12 stopni, natomiast w Krakowie temperatura wynosi 15 stopni przy słabym wietrze. Na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy około 15 stopni Celsjusza. Jednak należy przygotować się na opady deszczu, które w okolicach Rzeszowa są intensywne.

Codziennie o 21:00 w Moje Radio 24 zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S51 na odcinku węzeł Olsztyn Południe, Olsztyn, utrudnienia powodują prace przebudowy drogi wojewódzkiej 500 2077. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na drodze krajowej 22 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą ze względu na stan techniczny obiektu ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Wrzesień coraz bliżej, wracają szkoły, korki i pytanie, jakim cudem rano znowu trzeba gdzieś jechać. Na szczęście w moim Radio 24 wszystko działa po staremu.
1: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka, komu miałabym powiedzieć. Pozdrawiam.

Jeśli właśnie wróciłeś z urlopu i próbujesz sobie przypomnieć hasło do służbowego komputera, spokojnie. Zacznij od kawy. My zajmiemy się muzyką.

0: To jest Moje Radio 24.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Wiadomości dotyczące szczytu Grupy 20 budzą obecnie duże poruszenie na arenie międzynarodowej. Donald Trump oświadczył, że nadszedł odpowiedni czas na podjęcie konkretnych działań, podczas gdy Meloni skomentowała doniesienia dotyczące potencjalnego udziału Władimira Putina w nadchodzącym szczycie. Kreml oficjalnie nie wyklucza obecności rosyjskiego lidera podczas spotkania Grupy 20. Równocześnie Karol Nawrocki udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego misja ma na celu przekonanie afrykańskich przyjaciół do wspólnych działań. W rozmowie z Donaldem Trumpem Nawrocki nawiązał również do istotnej bitwy historycznej. W kontekście sytuacji na Ukrainie sytuacja pozostaje napięta. Prezydent Ukrainy, odpowiadając rosyjskim dziennikarzom w języku rosyjskim na pytania dotyczące wizyty w Moskwie, zadeklarował, że pojawi się tam rakietą. W mediach pojawiły się również informacje o nowym ukraińskim uzbrojeniu balistycznym, które pomyślnie przeszło fazę testów i może być już gotowe do użycia. Z kolei rzecznik Kremla poinformował, że Rosja obecnie nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą, choć oficjalnie pozostaje otwarta na dialog. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 15 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowujemy 14 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie we Wrocławiu jest sucho i panuje temperatura 13 stopni, podczas gdy w Krakowie mamy 16 stopni bez opadów. W Rzeszowie występuje intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni, a w Gorzu oraz Suwałkach odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturach odpowiednio 16 i 15 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 20.

Walizki schowane, zdjęcia z wakacji zostały w telefonie, a człowiek znowu wie, jaki mamy dzień tygodnia. Witamy po urlopach w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach trwa przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę w związku z przebudową układu drogowego. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta Zadanie 2 występują możliwe prawostronne zwężenia jezdni związane z pracami budowlanymi. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na autostradzie A4, na granicy państwa w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę ze względu na prowadzoną kontrolę graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy? Na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

Sierpień oddał klucze, wrzesień już wlazł przez drzwi i wepchnął się na pełnej, a my bez większych ceremonii robimy swoje. Gramy najlepszą muzykę. Moje Radio 24.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Wiadomości dotyczące szczytu Grupy 20 budzą obecnie duże poruszenie na arenie międzynarodowej. Donald Trump oświadczył, że nadszedł odpowiedni czas na podjęcie konkretnych działań, podczas gdy Meloni skomentowała doniesienia dotyczące potencjalnego udziału Władimira Putina w nadchodzącym szczycie. Kreml oficjalnie nie wyklucza obecności rosyjskiego lidera podczas spotkania Grupy 20. Równocześnie Karol Nawrocki udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego misja ma na celu przekonanie afrykańskich przyjaciół do wspólnych działań. W rozmowie z Donaldem Trumpem Nawrocki nawiązał również do istotnej bitwy historycznej. W kontekście sytuacji na Ukrainie sytuacja pozostaje napięta. Prezydent Ukrainy, odpowiadając rosyjskim dziennikarzom w języku rosyjskim na pytania dotyczące wizyty w Moskwie, zadeklarował, że pojawi się tam rakietą. W mediach pojawiły się również informacje o nowym ukraińskim uzbrojeniu balistycznym, które pomyślnie przeszło fazę testów i może być już gotowe do użycia. Z kolei rzecznik Kremla poinformował, że Rosja obecnie nie widzi podstaw do rozmów pokojowych z Ukrainą, choć oficjalnie pozostaje otwarta na dialog. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Pogoda w południowej Polsce jest sucha. We Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi odpowiednio 14 i 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie odnotowujemy opady. W Suwałkach występuje lekki deszcz. Natomiast w Rzeszowie pada intensywnie przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Powakacyjna rzeczywistość ma jedną zaletę. Znowu można narzekać, że szybko robi się ciemno. No cóż, jako społeczeństwo my bardzo lubimy narzekać. Mamy to chyba w DNA. Ale zanim zaczniemy, jeszcze trochę lata i dużo dobrej muzyki. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Ciechocinek, prace koszenia trawy w pasie rozdziału powodują zajęcie pasa szybkiego w kierunku Gdańska. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku Jędrzejów, wciąż trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego, co wiąże się z zajęciem lewego i prawego pasa ruchu. Na drodze krajowej 94 w miejscowości Bolesławiec, w okolicach stacji paliw Orlen, zmiana organizacji ruchu ogranicza możliwości wjazdu i wyjazdu ze stacji podczas budowy ronda. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

Koniec wakacji nie oznacza końca dobrych rzeczy. Przed nami jeszcze sporo słońca, trochę dłuższych wieczorów i zdecydowanie dużo dobrej muzyki w moje Radio 24.

0: Swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do tragicznego ataku nożem. Sprawca, 31-letni obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, w wyniku czego zginął jeden ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Prezydent Ukrainy oraz ambasadę Ukrainy w Polsce wyraziły potępienie ataku, składając kondolencje rodzinie ofiary i życząc powrotu do zdrowia poszkodowanym. Sprawca został zatrzymany, jednak ze względu na stan zdrowia nie został jeszcze przesłuchany, a służby prowadzą obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. W Białym Domu prezydent Donald Trump powitał chińskiego przywódcę Xi Jinpinga z lekkim opóźnieniem. Oczekiwanie na spotkanie było przepełnione napięciem między dziennikarzami a funkcjonariuszami ochrony. Liderzy wygłosili przemówienia, poruszając tematykę relacji handlowych, sztucznej inteligencji oraz współpracy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump zapowiedział pokazanie chińskiemu przywódcy dokumentów dotyczących wspólnej historii obu państw. Według mediów wizyta ma charakter głównie uroczysty i reprezentacyjny. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 15 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Pogoda jest znacznie lepsza na południu. We Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza i jest sucho, choć w Krakowie wieje dość silny wiatr. Na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 14 a 15 stopniami Celsjusza przy opadach deszczu.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo, ale

0: ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica

0: ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wojska rosyjskie coraz głębiej infiltrują teren Dobropolski w obwodzie donieckim. Według informacji ukraińskiej armii działania te mogą zapowiadać atak. Na ten moment są to jedynie pojedyncze incydenty i nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla miasta. Jednak rosyjska infiltracja ma na celu przede wszystkim siać chaos i destabilizować ukraińską obronę. W opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w wyniku czego zginął jeden ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Prezydent Ukrainy oraz ambasadę Ukrainy w Polsce wyrażono wstrząsem i potępieniem wobec tego ataku, składając kondolencje rodzinie ofiary i życząc powrotu do zdrowia poszkodowanym. Sprawca ataku, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez służby. Nie został on jednak jeszcze przesłuchany ze względu na swój stan zdrowia, a organy ścigania prowadzą obecnie czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Szczecinie oraz Gdańsku, temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Choć w stolicy Małopolski odnotowano dość silny wiatr. W Rzeszowie występuje intensywny deszcz przy temperaturze 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: dwie minuty. Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok Kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności. Nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno. Dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu, do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24 Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy

niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jakbym istniał tylko ja, a świat.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. To jest
0: Rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.
3: Check this out. Come on!
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.
1: Słuchasz Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe pytanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.